0: Branch FM, West Yorkshire's Christian Radio on 101.8 and online at branchfm.com. Worldwide. Listen across your workday with Barney at breakfast, Steve Hodgson at drive time, Martin Cooper with Market Talk on Wednesdays, and with programmes at the weekend from The Sports Show, Steve Wrightson and Jill Bailey on Sundays. You'll always find something to listen to. It's Christian Radio live from Dewsbury in West Yorkshire as we broadcast the good news of Jesus Christ around the world. This is Branch FM, radio for life.
1: It's time now for our Polish broadcast of Insight for Living with Chuck Swindoll, brought to you by Zygmunt Karel.
2: Słuchacie Branch FM. Czas na polską wersję audycji Insight for Living Chucka Swindola, tłumaczoną przez Zygmunta Karela.
3: Gdy jesteś atakowany, grozi ci ogromne niebezpieczeństwo. Polega ono mianowicie na szukaniu argumentów do obrony własnych racji i do wywyższenia się.
4: W dzisiejszej audycji Pełnia Życia Chuck Swindoll o przejściu od pychy do pokory.
3: A może właśnie w takich momentach krytyki działa Pan? Może wtedy chcecie skruszyć i złamać i doprowadzić do miejsca, w którym powiesz: cała ta pogarda wylewa się na moją pychę.
4: Chuck Swindoll twierdzi, że w nas i wokół nas trwa zaciekła wojna. Ponieważ jednak prowadzona jest po cichu i w ukryciu, nie zwracamy na nią uwagi. Witam Państwa w audycji Pełnia Życia. Pastor Chuck powiedział także, że borykamy się z dwoma arcywrogami. Pierwszy z nich to grzech pychy, a drugi – cnota pokory. Obaj, zwarci w żelaznym uścisku, zaciekle się zwalczają. W oparciu o werset z księgi proroka Micheasza, Chuck Swindoll kontynuuje swój wykład zatytułowany Rozwijać pokorę. Czyta Zygmunt Karel.
3: Dawid złamany i upokorzony opuszcza ukochaną Jerozolimę, w której rządził całe lata. Taki jest kontekst zdarzeń opisanych w wersecie pierwszym 16 rozdziału. Kiedy Dawid zszedł nieco ze szczytu góry, wyszedł mu na spotkanie Siba, sługa Meribaala. Przyprowadził parę osłów, które dźwigały 200 bochenków chleba, 100 placków z rodzynkami, 100 sztuk świeżych owoców i jeden bukłak pełen wina. Ten człowiek przychodzi, aby pomóc Dawidowi, bankrutowi, całkowicie złamanemu, pobitemu i świadomemu swojego położenia. Tak więc Dawid, o czym mowa w wersecie 5, doszedł do szczytu Góry Oliwnej. Bachurim to mała wioska na szczycie góry. Czytamy więc: kiedy król Dawid wchodził do miasta Bachurim, nagle wybiegł mu z miasta na spotkanie człowiek imieniem Szimej. Jego ojciec nazywał się Gera i pochodził z rodu Saula. Szedł w stronę Dawida, złorzecząc mu bardzo. Spróbuj to sobie wyobrazić. Zdetronizowany Dawid uszedł z miasta, doszedł do Góry Oliwnej na sam szczyt, do małej wioski Bachurim. Ni stąd, ni zowąd pojawił się tam człowiek, który mu złorzeczy i go przeklina. Dawid jest całkowicie poniżony, zdesperowany, zniechęcony, a tu nagle jak spod ziemi wyskakuje Szimej i tylko pogarsza jego sytuację. A teraz zwróć uwagę na to, jak na siebie oddziałują Dawid i Szimej. Werset 6. Ciskał przy tym kamieniami w stronę Dawida i wszystkich sług króla Dawida, nie zważając wcale na to, że po prawej i lewej stronie stał cały lud i wszyscy wojownicy. Szimej wykrzykiwał i przeklinał tymi słowami: precz mi stąd, precz, ty morderco i niegodziwcze. Ciebie Pan obciążył odpowiedzialnością za krew rodziny Saula, w miejsce którego ty zostałeś królem. Ale Pan oddał całe królestwo w ręce twojego syna Absaloma. A teraz nieszczęście spadło na ciebie, bo jesteś mordercą. Jedna obelga za drugą. Oto stek kłamstw przemieszanych z fałszywymi oskarżeniami. Rzucanie kamieniami przemieszane z rzucaniem oskarżeń. Samotny Szimej stoi naprzeciw króla otoczonego swoimi lojalnymi sługami i miota oszczerstwa. A Dawid, na którego spadają kamienie, przyjmuje obelgi. Świta Dawida jest na skraju wytrzymałości, mają już tego dość. Jeden z nich, Abiszaj, syn Serui, rzekł do króla: dlaczego ten zdechły pies ubliża tak mojemu panu i królowi? Pozwól, że pójdę i utnę mu głowę. Ale posłuchaj, jak na to reaguje Dawid. Król odpowiedział: co ja mam z wami zrobić, synowie Seruji? Jeżeli on przeklina mnie dlatego, że Pan kazał mu przeklinać Dawida, to któż może nawet pytać, dlaczego to czyni? Powstrzymuje Abiszaja przed uśmierceniem bluźniercy Szimeja. Ponadto, werset 11, powiedział Dawid do Abiszaja i do wszystkich swoich sług: jeżeli mój syn, ten, któremu dałem moje własne ciało, nastaje na moje życie, to dlaczego nie miałby tak czynić, i to jeszcze usilniej, ten Beniaminita? Niech przeklina dalej, skoro tak mu rozkazał Pan. Dawid boryka się z upokorzeniem, jest złamany i przygnębiony, nie chce się mścić, nawet nie zamierza się bronić. Augustyn kiedyś pisał: uzdrów mnie i uwolnij od żądzy samolubstwa, od wywyższania się nad innymi. Gdy jesteś atakowany, grozi ci ogromne niebezpieczeństwo. Polega ono mianowicie na szukaniu argumentów do obrony własnych racji i do wywyższenia się. A może właśnie w takich momentach krytyki działa Pan? Może wtedy chce cię skruszyć i złamać i doprowadzić do miejsca, w którym powiesz: cała ta pogarda wylewa się na moją pychę. Powoływałem się już na słowa Davida Ropera. Chciałbym powrócić do tego, co napisał w swojej książce zatytułowanej Wspólnie ciężary nosić. Posłuchaj. Często przygniata mnie los przyjaciół, którzy rezygnują ze służby nie dlatego, że Bóg ich do tego wzywa, ale że uginają się pod ciężarem krytyki ludzi. Niezadowolenie kongregacji spada na nich jak kwaśny deszcz, dewastując ich służbę. Rozumiem, dlaczego rezygnują. Bardzo mi ich żal. I dalej pisze tak: słudzy Boży mają chyba o wiele gorzej od innych. My przyciągamy krytykę jak piorun ochrony. Są po temu powody, czasem sami jesteśmy temu winni. Tak, mamy dobre serce i dobre zamiary, ale czasem zdarza się nam iść w złym kierunku i podejmować złe kroki. W takiej sytuacji dobrze jest słuchać opinii ludzi, nawet jeśli to bardzo boli. Następnie daję cztery, nazwałbym to, pewniki albo tezy dotyczące krytyki. Jeśli masz możliwość, zapisz je, mogą się przydać. Po pierwsze, krytyka zawsze spada w najmniej oczekiwanym momencie. Roper pisze: nie jesteśmy atakowani wtedy, gdy wszystko idzie świetnie, a ty trzymasz rękę na pulsie. Atak przychodzi wtedy, gdy popełniasz błąd albo ponosisz klęskę. Wiadomo, nieszczęścia chodzą przecież parami. Zazwyczaj atak spada na ciebie wtedy, gdy jesteś przygnębiony i wykończony. Krytykują cię zazwyczaj, a właściwie zawsze wtedy, gdy tego najmniej potrzebujesz. Po drugie, krytyka spada na ciebie wtedy, gdy najmniej na nią zasługujesz. Wszyscy popełniamy błędy, ale krytyka ujawnia się wtedy, gdy jesteś niewinny, gdy nic złego nie robisz. Wtedy ludzie na ciebie napadają i masz do czynienia z niesłuszną krytyką. Nie całkiem zasługujesz na te wszystkie obelgi. Wydaje się, że krytyka spada zawsze nie w porę. Po trzecie, krytykują zazwyczaj ci, którzy mają po temu najmniejsze kwalifikacje. Prawda, że Dawid ma rację? Wiele ciężkich zarzutów pada z ust tych, którzy najczęściej nie wiedzą, o czym mowa, więc nie powinni w ogóle się odzywać. Nie mają prawa krytykować innych. Najczęściej to ci, którzy sami dbają tylko o własną karierę, powinni więc siedzieć cicho. Inni nie mają serca dla spraw Bożych. Ale często to oni właśnie atakują najbardziej zaciekle. I na koniec, po czwarte, krytyka często spada na nas w najmniej pomocnej formie. Ach, ten gość jest naprawdę dobry. Dawid jest zdania, że wysłuchiwanie krytyk jest bardzo trudne, nawet gdy połączone jest z miłością. Ale kto lubi słuchać szorstkich i twardych słów krytyki? Dobrze by było, gdyby każda krytyka była konstruktywna, ale tak nie jest. Nie zawsze jest ona pomocna. Czasem to jedynie rzucanie w twoim kierunku kamieniami. To takie prawdziwe. Może czujesz się odrzucony albo borykasz się właśnie z krytyką. Na kartach drugiej księgi Samuela widzimy człowieka, który właściwie radzi sobie w takiej sytuacji. A tak przy okazji, może teraz trochę zmienię ton mojej wypowiedzi i przyłączę się do chóru krytyki. Czasem musisz ją dosłyszeć i wysłuchać. Jest takie stare żydowskie porzekadło, szorstkie, ale jakże prawdziwe. Jeśli ktoś cię nazwie palantem, zlekceważ go. Jeśli ktoś drugi też cię tak nazwie, zastanów się, dlaczego tak mówi. Może do tego, co się wokół ciebie teraz dzieje, dopuszcza Pan. Pamiętasz, co mówił Dawid? Powinieneś w takiej sytuacji po prostu siedzieć cicho. Teraz Bóg mówi, a właściwie powala cię. Gdy się to dzieje, tak trudno jest iść naprzód. Dlaczego? Z powodu pychy, która uruchamia mechanizmy obronne i każe kontratakować. Leighton Ford w swojej znakomitej książce zatytułowanej Przemienieni przywódcy opowiada historię Helen Rozwir, lekarki, która była na misji w Zairze. Była jedyną lekarką w szpitalu, w którym zawsze ktoś jej przeszkadzał, zawsze czegoś brakowało, zawsze pod presją wymagań rządu. W końcu długie i wyczerpujące dyżury sprawiły, że już nie potrafiła zapanować nad irytacją. Pewnego piątkowego wieczoru jej pastor, Afrykańczyk, wziął sprawy w swoje ręce. Poszedł do szpitala i łagodnie, ale zdecydowanie wymógł na Helen, aby wszystko zostawiła i poszła z nim. Wsadził ją do swojego zdezelowanego samochodu i zawiózł do domu. Była to skromna chatka. Zaprowadził do małego pokoiku i powiedział: zostaniesz tu tydzień i odpoczniesz. Potrzebujesz wyciszenia, modlitwy i odpoczynku od tych wszystkich spraw niecierpiących zwłoki. Polecił jej, żeby się modliła tak długo, aż poczuje, że jest gotowa do nowych wyzwań w pracy. Modliła się całą noc i cały następny dzień. Borykała się ze swoją samotnością. Jednak miała wrażenie, że jej modlitwy nie sięgały wyżej niż dach tej małej chatki. W niedzielę wieczorem wyszła z pokoju spotkać się z pastorem i jego rodziną. Wszyscy siedzieli wokół ogniska, przygotowując wieczorny posiłek. Pokornie i prawie zdesperowana powiedziała pastorowi, że to do niczego nie prowadzi i że potrzebuje jego pomocy. Helen, mogę ci powiedzieć, w czym problem? Zapytał. Przytaknęła. Pastor się wyprostował i bosą stopą napisał na piasku ja. To jest ten problem. W tym, co robisz, jest za dużo ja, za dużo w tym wszystkim jest Heleny. Kontynuował, obserwowałem cię w szpitalu. Często robiłaś sobie krótkie przerwy na filiżankę herbaty czy kawy. Trzymałaś filiżankę obiema rękami, aż kawa wystygnie, żeby ją potem wypić. Znów podniósł nogę i na słowie ja postawił krzyżyk. Chcę cię o coś prosić, powiedział łagodnie. Za każdym razem, gdy będziesz piła kawę, powtarzaj sobie tę prostą modlitwę. Panie, ukrzyżuj moje ja. Gdzieś w afrykańskiej głuszy Helen Rozwir nauczyła się najważniejszej zasady z życia Jezusa. Dotąd pozwalała na to, aby jej służba oddzielała ją od ludzi, którym posługiwała, a nawet od samego Pana. Mam nadzieję, że dostrzeżesz swojego największego wroga, jakim jest pycha. Ona nie jest twoim przyjacielem czy dobrym kompanem. Choć jest wszechobecna, całkowicie nie pasuje do życia wierzącego w Chrystusa. Raczej uchwyć się pokory jako swojego najlepszego przyjaciela. Mam na myśli szczerą pokorę, nie tę udawaną. Jestem, kim jestem, dzięki Bożej łasce. Jestem obdarowany tak, jak jestem i to tylko dzięki Bożej łasce. Z łaski Bóg mnie używa i tylko dla Jego celów. Nie chodzi w tym wszystkim o mnie. To nie ja się tu liczę. Na koniec powinniśmy wrócić pod krzyż, gdzie wszyscy ludzie stają się równi. Uświadomiłem sobie, że mówię tak, jakby wśród moich słuchaczy byli wyłącznie świadomie wierzący ludzie. Ale przecież jesteś wśród nich także i ty. I nie wiesz, co to znaczy zawierzyć swoje życie Jezusowi. I to, co mówię, może brzmieć dla ciebie obco. Dlatego od tej chwili będę się zwracał tylko do ciebie. Tego wszystkiego, o czym mówimy, nie przeczytasz ani nie usłyszysz w mediach. Nie zobaczysz takich postaw wśród ludzi z pierwszych stron gazet, czy wśród bogaczy, szefów czy polityków. Zdaje się, że pokora, o której mowa, jest tam zupełnie nieobecna. Odnajdziesz ją w Jezusie Chrystusie. Jestem cichy i pokornego serca. Nie mówimy o mnie, ale o Nim. Przyszedł tu, żeby oddać swoje życie, abyśmy my mogli żyć. Zapłacił cenę naszego grzechu, abyśmy ani ty, ani ja nie musieli już za to płacić. On, Baranek Boży, bez zmazy, zajął moje i twoje miejsce na krzyżu i spłacając mój i twój dług i każdego, kto mu zaufa, obdarował życiem wiecznym. Co więcej, zaczął rozwijać w nas takie zalety, o których mówiliśmy. Skłońmy nasze głowy w modlitwie. Jeśli znasz Chrystusa, to chcę, żebyś się modlił za tymi, którzy Go jeszcze nie poznali. Tam, gdzie teraz jesteś, módl się proszę. Niektórzy ze słuchaczy potrzebują duchowego uzdrowienia. Przechodzisz przez młyn zdarzeń i znalazłeś się na krawędzi. Wielu z was, których spotykam, mówiło mi o tym, że stoją na krawędzi. Czy czasem nie jest tak, że znalazłeś się tam z powodu pychy? Może twoje ja wciąż jest zbyt ważne? Jeżeli nie poznałeś jeszcze Chrystusa osobiście jako swojego Zbawiciela, nie będziesz w stanie ukrzyżować swojego ja. Ale w Nim poznasz, co znaczy być cichym i pokornego serca. Dlatego zachęcam cię teraz, zaufaj Mu, nie zwlekaj. Powtarzaj za mną te proste słowa modlitwy. Panie Jezu Chryste, zapanuj nad moim życiem. Tobie oddaję nad nim kontrolę. Przyjmuję Cię jako swojego mistrza i Pana. Dziękuję za przebaczenie moich grzechów. Ufam Ci od teraz aż po kres mego życia, a nawet i dalej. Jeśli znasz Pana i wiesz, z czym się borykasz, jeśli stałeś się zbyt ważny dla siebie samego, jeśli Twoje plany i działalność, Twoja wola i poczucie znaczenia, pozycja i sposób spędzania czasu, wszystko to jest ważniejsze od Niego, to już najwyższy czas, aby to właściwie poukładać, aby ukrzyżować swoje ja. Pozwól, że poprowadzę Cię teraz w modlitwie, jeśli jeszcze jesteś bez Chrystusa. Drogi Panie, jestem zgubiony. Potrzebuję Twojego przebaczenia i nadziei. Przychodzę do Ciebie jako grzesznik. Korzę się przed Tobą i zapraszam Cię, Panie Jezu, jako swojego Zbawiciela i Pana. Dziękuję za to, że zająłeś pierwsze miejsce w moim życiu. A jeśli znasz Chrystusa, cicho powtarzaj za mną. Drogi Ojcze, przyznaję, że moje życie nie odzwierciedla mojej wiary w Ciebie, nie jest refleksem Twojego życia. Stałem się zbyt ważny sam dla siebie. Moje życie, moja wola i moje plany przyćmiły Twoje zamiary. Teraz, Panie, pokornie wyznaję swój grzech. Przebacz mi. Zabierz ode mnie pragnienie wykazywania się, dążenia do tego, aby mieć znaczenie. Chcę zatracić się w podziwie, miłości i uwielbieniu dla Twojego Syna, Pana Jezusa. Bądź Twoja wola w moim życiu. Pomóż mi połapać się wtedy, gdy spada na mnie krytyka, abym mógł ją przyjąć jako Twój sposób na złamanie mojej pychy i skruszenie mojego serca. Panie, dokonuj tego w moim życiu. Ojcze nasz, to prawie święta chwila, gdy w wyciszeniu odnawiamy swoje śluby dla Ciebie, aby nasze życie było podobne do Chrystusowego. Przebacz nam, Ojcze, wszelkie ukryte zamiary i skrywane pragnienia, które popychają nas do tego, aby inni nas widzieli, znali, słuchali i cytowali. Chcemy raczej służyć Tobie jako bezimienni, poza światłami reflektorów. Pragniemy czcić Ciebie, wywyższać Twoje imię praktyką naszego życia. Chcemy przestać udawać i zacząć żyć życiem autentycznym i pełnym pokory. Dziękuję Ci, Ojcze, za wszystko, co mamy od Ciebie. Modlę się w imię Jezusa, który jest cichy i pokornego serca. Amen.
4: Odświeżająca chwila modlitwy, aby rozprawić się ze swoją pychą. Wysłuchaliśmy Chucka Swindola w audycji Pełnia Życia. Gdyby ktoś z Państwa chciał porozmawiać z kimś na temat podjęcia koniecznych kroków ku wierze, w każdej chwili może zadzwonić pod numer 800-444-101 i skontaktować się z duszpasterzem, który chętnie odpowie na każde pytanie. Tytuł dzisiejszego wykładu brzmi Rozwijać pokorę i jest częścią krótkiej serii zatytułowanej Żyć jak należy. Można zamówić te wykłady na płytce CD, pisząc na adres Fundacja IFL Polska, skrytka pocztowa 2196 53 675 Wrocław albo telefonicznie pod numerem 800-444-101. Przypominam, że emitowaną serię można też odtworzyć na naszej stronie internetowej. Oto adres www.ifl-polska.pl. Zapraszam do wysłuchania kolejnej audycji Pełnia Życia.